0: dobre glasbe.
1: A već kod je okusa u sladoleda.
0: Sviže na Radio Ena. Radio Ena. Nico Santos.